Yai adzabwerera chisanulo chifukwa la chisanu ngati mataunimu akaveruka kuntchito kumene alowera aradzafika la chisanulo ayi mudzabwerera chitatu lachitanulo mwina makesa adzapeza wanthu adzabwerera lachingati komapoti ndiwodzadza ndi zifundo adzafika tsiku limene yambiri amapezeka kuti yayi vadziyeretsa lomwe yambiri timakhala anthu omudziwa mulungu koma tsiku limenero poti chifundo chidzakhala chichitatha peji imene itatsekedwa ndiye kayatu ndipo tamvula zakala danena kuti yayi mwana wakaya sachira nthawi tu yakwera njinga ndithu yopanda mabuleki

Shika na basali ni Mario Gemu Ndipolilino titi tikari kushangara na Elena Dziko Mwagusea kuita batali Tetikirani kuu mamusano yatu